Šestá roka i máma soluda na jaji. Jesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj tej.

Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor pra masa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti.